Stany Zjednoczone nałożyły nowe sankcje na Chiny przed planowanym szczytem prezydenta Donalda Trumpa z przywódcą Chin, Xi Jinpingiem. Spotkanie ma się odbyć w Pekinie, gdzie prezydent Trump przybędzie z delegacją amerykańskich przedsiębiorców, którzy są gotowi do zawarcia umów. Nowe sankcje mają na celu wywarcie presji na Chiny w kontekście napięć między tymi dwoma krajami. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze ogłoszone. Centrum Moskwy zostało całkowicie zamknięte na kilka godzin przed rozpoczęciem parady z okazji Dnia Zwycięstwa. Po zakończeniu wydarzenia ulice pozostały puste, CO zostało uwiecznione przez niezależnego fotografa. Taki stan rzeczy wskazuje na niecodzienny charakter obchodów w stolicy Rosji. Norowirus zaatakował amerykański wycieczkowiec Caribbean Princess, powodując objawy gastryczne u 115 osób, w tym 102 pasażerów i 13 członków załogi. Osoby zakażone zostały odizolowane od zdrowych pasażerów, a statek poddano dezynfekcji. Caribbean Princess, który wypłynął z Port Everglades na Florydzie, obecnie znajduje się u północnego wybrzeża Dominikany. W poniedziałek statek ma wrócić na Florydę. Princess Cruises zapowiedziało, że przed kolejnym rejsem przeprowadzi dodatkową dezynfekcję. Indonezyjskie służby odnalazły ciało kobiety, która zginęła w wyniku erupcji wulkanu Dukono na wyspie Halmahera, oraz zlokalizowały dwóch zaginionych obywateli Singapuru. Ciało lokalnej wędrowczyni, identyfikowane jako Eniel, znaleziono około 50 metrów od krawędzi krateru. Poszukiwania zostały wstrzymane w sobotni wieczór z powodu wzmożonej aktywności wulkanu, a akcja ma zostać wznowiona w niedzielę. Wulkan Dukono objęty jest trzecim poziomem alarmowym z powodu zwiększonej aktywności sejsmicznej, a mieszkańcom pobliskiego miasta Tobelo zaleca się zachowanie ostrożności. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej. This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. W województwie mazowieckim na autostradzie A2 trwają prace utrzymaniowe, które potrwają do jutra do 5 nad ranem, więc kierowcy powinni przygotować się na możliwe opóźnienia. Do jutra do 9 rano w województwie śląskim na drodze DK81 w Wiślicy budują bramownicę dla odcinkowego pomiaru prędkości, co oznacza ograniczenia w ruchu. Również na autostradzie A1 na odcinku od Żor do Gliwic-Sośnicy w kierunku Łodzi utrzymują zwężenie jezdni do 17 jutro. W województwie lubuskim na drodze DK27 między Nowogrodem Bobrzańskim a Zieloną Górą koszą pobocze do piątku do 16, miejscami zwężając jezdnię i powodując lokalne utrudnienia. Do poniedziałku 18 maja do 18 w województwie lubelskim na drodze DK2 na odcinku od Siedlec do Białej Podlaskiej w rejonie Woroniec i Krzewicy występują utrudnienia związane z pracami drogowymi. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Budapeszcie hucznie obchodzono zaprzysiężenie Petera Magyara na premiera Węgier, które przyciągnęło tłumy przed parlament. Nowy minister zdrowia Joe Hegedes wzbudził emocje, tańcząc na schodach gmachu, co szybko stało się wiralem w mediach społecznościowych. Magyar uzyskał w parlamencie 140 głosów za oraz 54 przeciw, a jego przemówienie przyjęto gromkimi brawami. Po zakończeniu uroczystości rozpoczął się program artystyczny, który potrwa do późnej nocy. Wśród atrakcji znalazły się występy znanych węgierskich muzyków oraz stoiska z jedzeniem i napojami. Posłanka Centrum Aleksandra Leo poinformowała, że jej ugrupowanie planowało podwyższenie drugiego progu podatkowego, ale po rozmowach z ministrem finansów zdecydowało się wycofać z tego pomysłu z powodu braku funduszy w budżecie. W programie Fakty po faktach skrytykowała działania Polski 2050, oceniając je jako populizm wynikający z braku konsultacji w ramach koalicji. Leo podkreśliła, że nie można być troszeczkę w koalicji, korzystając z jej przywilejów, a jednocześnie atakując rząd. Zapewniła, że centrum stawia na sprawne działanie rządu i bezpieczeństwo obywateli. W kontekście doniesień o miejscach na listach Koalicji Obywatelskiej, Leo zaznaczyła, że informacje te poznała z mediów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami w 10 województwach, gdzie temperatura przy gruncie może spadać do minus 4 stopnie Celsjusza. Alarmy wejdą w życie w sobotę o godzinie 23 i wygasną w niedzielę o godzinie 7. W kolejnych dniach prognozowane są burze oraz powroty przymrozków w południowych powiatach 4 województw. Eksperci Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają, że takie warunki mogą prowadzić do zagrożeń zdrowotnych oraz materialnych, a także utrudniać działalność na świeżym powietrzu. Zalecają ostrożność i śledzenie komunikatów meteorologicznych. Biennale Sztuki w Wenecji stało się miejscem politycznego protestu, gdy podczas otwarcia wystawy dla publiczności rozległy się dźwięki alarmów lotniczych, a na ulicach pojawiły się przedmioty ocalałe z ukraińskich ruin. Manifestacje przeciwko obecności Rosji na Biennale przyciągnęły uwagę zwiedzających i polityków, w tym lidera centrolewicowego ugrupowania Europa, który podkreślił znaczenie wsparcia dla Ukrainy. Protestujący przynieśli ze sobą symbole wojny, takie jak fragmenty zniszczonych budynków i osobiste relikwie. Oficjalna inauguracja wystawy została odwołana, a całe jury Biennale podało się do dymisji. Pawilon Rosji otworzył się mimo protestów ze strony Komisji Europejskiej oraz ponad 20 ministrów kultury z krajów Unii Europejskiej. Niepodległość Szkocji staje się coraz bardziej palącą kwestią według pierwszego ministra Szkocji, Johna Swinneya. W obliczu sukcesów prawicowo-populistycznej formacji Reform Wielka Brytania, Swinney zaznaczył, że Szkocja musi uzyskać władzę pozwalającą na decydowanie o swojej przyszłości przed rokiem 2029. Szef Szkockiej Partii Narodowej ogłosił plany zorganizowania kolejnego referendum niepodległościowego w 2028, jednak jego partii zabrakło 7 miejsc do samodzielnej większości w parlamencie. Swinney ostrzegł, że Nigel Farage, lider Reform Wielka Brytania, jest przeciwny niepodległościowym aspiracjom Szkotów oraz planuje wprowadzenie zmian, które mogą zagrozić szkockiemu parlamentowi. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Marynarka wojenna Iranu zapowiedziała zdecydowaną odpowiedź na wszelkie ataki na irańskie tankowce lub statki handlowe. Oświadczenie to jest reakcją na piątkowy atak Stanów Zjednoczonych na dwa irańskie tankowce. Irańskie władze podkreślają, że będą bronić swoich interesów na morzu. Dalsze działania ze strony Iranu mogą prowadzić do zaostrzenia napięć w regionie. Front Stabilności Rewolucji Islamskiej, wpływowa grupa irańskich radykałów, intensyfikuje działania mające na celu sabotowanie negocjacji z Stanami Zjednoczonymi, oceniając, że przystąpienie do rozmów to kapitulacja. Członkowie tej formacji uważają, że zakończenie wojny można osiągnąć jedynie przez pokonanie wrogów. Mimo prób irańskich władz, aby zademonstrować jedność w obliczu zagrożeń, grupa krytykuje rząd za rozmowy z Waszyngtonem, oskarżając go o tchórzostwo. Działania frontu potwierdzają rosnące napięcia wewnętrzne w irańskim reżimie, co zauważają także eksperci. Chiny ogłosiły, że nie będą przestrzegać sankcji Stanów Zjednoczonych dotyczących rafinerii podejrzewanych o import ropy z Iranu. Decyzja ta zapadła na kilka dni przed wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych w Pekinie, co może wskazywać na narastające napięcia w cieśninie Ormas. Szwajcarska dziennikarka Meret Zaki zauważa, że sytuacja nie sprzyja Waszyngtonowi, a istnienie takich mocarstw jak Chiny utrudnia narzucenie jednostronnego systemu sankcji na świecie. Rzecznik ukraińskich połączonych sił, Wiktor Tregubów, stwierdził, że Rosjanie nie chcieli ekscesów podczas czasowego zawieszenia broni w Ukrainie. Mimo tego pojawiają się doniesienia o poważnych naruszeniach rozejmu na froncie południowym przez siły Władimira Putina. Ukraińska armia monitoruje sytuację i reaguje na wszelkie incydenty związane z naruszeniami. Peter Magyar został dzisiaj zaprzysiężony na nowego premiera Węgier. Kończąc tym samym 16 lat rządów Viktora Orbana w parlamencie uzyskał 140 głosów za oraz 54 przeciw. Przed budynkiem parlamentu zgromadziły się tłumy, które w radosny sposób świętowały ten moment, powiewając flagami narodowymi oraz Unii Europejskiej. W swoim przemówieniu Magyar podkreślił, że nie ma podziału na prawicę i lewicę, lecz jedynie wspólnotę Węgrów. Po zaprzysiężeniu odbył się program artystyczny, w którym wzięli udział znani węgierscy muzycy. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
1: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła szósta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Kubański system ochrony zdrowia zmaga się z poważnym kryzysem farmaceutycznym, który ujawnia, że na wyspie brakuje ponad 90% medykamentów. Oficjalne dane przedstawiają alarmującą sytuację, która wpływa na dostępność leków dla mieszkańców Kuby. Władze nie wskazują przyczyn tego kryzysu ani planów jego rozwiązania. Prezydent Rosji Władimir Putin zadeklarował gotowość do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w państwie trzecim pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia trwałego porozumienia pokojowego. W trakcie konferencji prasowej Putin ocenił, że konflikt z Ukrainą zbliża się do końca. Dodał, że Rosja jest bliska podpisania poważnej umowy z Chinami dotyczącej ropy i gazu. W kontekście rozmów z Europejczykami Putin wyraził akceptację dla byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera. Na Florydzie odsłonięto monumentalny pomnik Donalda Trumpa w Trump National Doral Golf Club. Rzeźba o wysokości 4,6 metra, pokryta grubą warstwą złota, przedstawia Trumpa wznoszącego pięść po zamachu w lipcu 2024 roku. Pomnik został ufundowany przez przedsiębiorców związanych z kryptowalutami oraz sponsorów kampanii prezydenta Stanów Zjednoczonych. Uroczystość poświęcenia poprowadził pastor Mark Burns, który zaznaczył, że pomnik nie jest bałwochwalstwem, lecz celebracją życia i patriotyzmu. Papież Leon XIV spotkał się w sobotę z piłkarzami Interu Mediolan, w tym z Piotrem Zielińskim, gratulując im zdobycia 21. tytułu mistrza Włoch w historii klubu. Podczas audiencji Ojciec Święty podkreślił odpowiedzialność sportowców jako wzorów do naśladowania dla młodzieży, zachęcając ich do przekazywania pozytywnych wartości. Leon XIV nawiązał do słów święta Jana Pawła II, który również spotkał się z przedstawicielami Interu, apelując o szczerość i prawość w zachowaniu. Spotkanie miało miejsce o godzinie 10. W Puszczy Solskiej trwa akcja dogaszania pożaru, który wybuchł we wtorek i objął około 300 hektarów lasu. Na miejscu działa około 500 strażaków, wspieranych przez 130 pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz dwa śmigłowce, które zrzuciły wodę na trudno dostępne tereny. Mimo postępów w akcji, dogaszanie potrwa jeszcze wiele godzin, a część sił może zostać oddelegowana do jednostek macierzystych. W wyniku pożaru zginął pilot samolotu gaśniczego, a prokuratura okręgowa w Zamościu prowadzi śledztwo w sprawie wypadku. Droga wojewódzka nr 849 na odcinku Józefów, Asaci pozostaje zablokowana. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy,

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 5 nad ranem na autostradzie A2 w województwie mazowieckim trwają prace utrzymaniowe. Również do 6 rano na odcinku Halinów Mińsk Mazowiecki zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Terespola, co zmusza kierowców do jazdy lewym pasem. Do 17 na autostradzie A1 w województwie śląskim na odcinku Żory Gliwice Sośnica w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Do jutra do 14 na drodze krajowej nr 58 w województwie warmińsko-mazurskim odcinek Szczytno Limeni jest nieprzejezdny. Do wtorku do 17 na drodze krajowej nr 92 w województwie wielkopolskim na odcinku Starczanowo-Września obowiązują ograniczenia ruchu. Równolegle do piątku do 16 na odcinku Swarzędz-Września prowadzone są prace demontażu bramownic powodujące miejscowe zwężenia. Do piątku do 16 na drodze krajowej nr 27 w województwie lubuskim na odcinku Nowogród-Bobrzański-Zielona Góra koszone są pobocza i miejscami zwężana jezdnia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT. Szerokiej drogi!
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent Karol Nawrocki intensyfikuje swoje działania, organizując codziennie konferencje, oświadczenia oraz ogłoszenia dotyczące nowych projektów, w tym referendum, nowej konstytucji oraz ustawy o kryptowalutach. Twórcy słuchowiska politycznego Stan Wyjątkowy zauważają, że choć wiele z tych inicjatyw może nie doczekać się realizacji, prezydent i jego otoczenie wierzą w możliwość narzucenia narracji. W ciągu ostatnich dni Nawrocki wydaje się dominować w politycznej przestrzeni, przynajmniej do momentu, gdy krytyka zacznie się nasilać. Marynarka wojenna irańskiej Gwardii Rewolucyjnej ostrzegła, że wszelkie ataki na tankowce lub statki handlowe należące do Iranu spotkają się z silnym atakiem na jedną z baz w Stanach Zjednoczonych w regionie. Premier Słowacji Robert Fico, wracając z Moskwy, poinformował, że przekazał Władimirowi Putinowi deklarację Wołodymyra Zełenskiego, w której ukraiński prezydent wyraził gotowość do spotkania z rosyjskim przywódcą w dowolnym formacie. W Białymstoku prognoza pogody na dzień 10 maja 2026 roku przewiduje zmienne warunki atmosferyczne. Meteorolodzy prognozują przelotne opady deszczu oraz umiarkowane zachmurzenie. Temperatura ma wynosić od 10 do 15 stopni Celsjusza. W regionie podlaskim warto spodziewać się wiatru o prędkości do 12 km na godzinę. W środkowych regionach Chile miało miejsce silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,8, którego epicentrum znajdowało się 34 km na południowy zachód od portowego miasta Lebu. Hipocentrum zostało zlokalizowane na głębokości 23 km, co może sprawić, że wstrząsy były odczuwalne na dużym obszarze, ale zmniejsza ryzyko poważnych zniszczeń. Na chwilę obecną nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach. Lokalne służby ratunkowe monitorują sytuację i prowadzą działania mające na celu ocenę ewentualnych szkód. Na Kubie brakuje aż 91,5% leków i środków medycznych, co stanowi jeden z najpoważniejszych kryzysów gospodarczych w historii wyspy. Mieszkańcy są zmuszeni do szukania pomocy na czarnym rynku, ponieważ pomoc humanitarna z zagranicy nie dociera do potrzebujących. Rząd Kuby odrzuca propozycję wsparcia od Stanów Zjednoczonych, co potęguje niezadowolenie społeczne. Kryzys, który nasilał się od 2021 roku, obecnie osiągnął rekordowe rozmiary, zagrażając zdrowiu i życiu obywateli. Wracamy do grania kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 na autostradzie A1 w województwie śląskim, na odcinku od Żor do Gliwic-Sośnicy w kierunku Łodzi, kierowcy napotkają zwężenie jezdni. Do jutra do 14 na drodze krajowej nr 58 w województwie warmińsko-mazurskim, na odcinku Szczytno-Lemany, trwają prace drogowe ograniczające ruch. Do wtorku do 17 na drodze krajowej nr 92 w województwie wielkopolskim, na odcinku Starczanowo-Września, prowadzone są roboty, które powodują ograniczenia prędkości. Również do piątku do 16 na sąsiednim odcinku Swarzędz-Września tej samej trasy odbywają się prace demontażu bramownic z możliwymi zwężeniami. Do piątku do 16 na drodze krajowej nr 27 w województwie lubuskim, na odcinku Nowogród-Bobrzański-Zielona Góra, ekipy koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Równolegle do piątku do 21 na drodze krajowej nr 29 w Słubicach trwają czynności, które wprowadzają ruch wahadłowy. Do piątku do 17 na drodze krajowej nr 57 w województwie mazowieckim, na odcinku Krasiniec-Węgrzynowo, budują zatoki autobusowe i chodniki, co oznacza tymczasowe zwężenia pasa ruchu. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń.

Minęła ósma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Łukasz Wiliński znalazł się na liście kandydatów na gubernatora Kalifornii, stanu w Stanach Zjednoczonych, w którym mieszka więcej ludzi niż w całej Polsce. Nie wspiera go żadna znana partia ani duży kapitał, a jego nazwisko nie pojawia się w sondażach. Wiliński zapewnia, że ma plan na zarządzanie tym stanem. Aby wystartować w wyborach, musi spełnić kilka wymogów, w tym amerykańskie obywatelstwo, posiadanie praw wyborczych w Kalifornii oraz wpłatę blisko $5000. Chyba że zbierze przynajmniej 6 tysięcy podpisów. Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli, które funkcjonuje na zasadzie emerytury pomostowej, będzie dostępne po osiągnięciu wieku 56 lat dla kobiet i 61 lat dla mężczyzn w latach 2025-2026. W kolejnych latach wiek ten będzie stopniowo wzrastał. Najniższa kwota świadczenia będzie odpowiadać minimalnej emeryturze. Świadczenie to ma na celu wsparcie nauczycieli przed przejściem na emeryturę. Na plaży w rezerwacie przyrody Mewiałacha, w pobliżu Mikoszewa, odnaleziono martwego wieloryba o długości około 5 metrów. Zwierzę w zaawansowanym stanie rozkładu zostało wyrzucone na brzeg przez falę Bałtyku. Trwają badania DNA, które mają pomóc w ustaleniu gatunku wieloryba. Dalsze decyzje dotyczące postępowania ze zwłokami są w gestii stacji morskiej w Helu oraz Urzędu Morskiego w Gdyni, a na razie prowadzone są uzgodnienia między instytucjami. Sytuacja jest szczególna ze względu na lokalizację w ścisłym rezerwacie przyrodniczym, co może wpłynąć na przyrodę w okresie lęgowym ptaków. W 7 minucie doliczonego czasu gry przerwane zostały piłkarskie derby Pragi pomiędzy Slawią a Spartą. Na murawę wtargnęli fani Slawii, którzy zaatakowali piłkarzy Sparty, co spowodowało natychmiastowe przerwanie meczu. Prezes Slawii Jarosław Twrdik określił tę sytuację jako najgorszą w historii swojego zarządzania klubem, przyjmując na siebie odpowiedzialność za incydent. Policja wszczęła śledztwo w sprawie burt, a niedokończony mecz zostanie rozpatrzony przez Komisję Dyscyplinarną Ligi, co może skutkować przyznaniem walkowera Slawii. W momencie przerwania meczu Slawia prowadziła 3-2. Punkt Nimoł, zlokalizowany na południowym Pacyfiku, jest najdalej oddalonym miejscem od jakiejkolwiek lądu, znajdującym się w promieniu prawie 2700 km od najbliższej wyspy. To także oficjalne cmentarzysko wycofanych statków kosmicznych, gdzie od 1971 roku zrzucane są stare stacje i satelity, w tym planowana na rok 2031 deorbitacja Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wody wokół punktu Nimoł są niemal jałowe, co sprawia, że miejsce to jest nie tylko ekstremalnie odległe, ale także pozbawione życia morskiego. Ekstremalna odległość od lądu minimalizuje ryzyko przypadkowego trafienia ludzi lub infrastruktury. W przyszłości punkt Nimoł może stać się miejscem badań archeologicznych związanych z pozostałościami statków kosmicznych. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 rano do 11 na DK 91 między Bzówek a Nową Wsią w województwie łódzkim trwają prace na poboczu związane z bagrowaniem przepustów. Do 17 na autostradzie A1 między węzłem Żory a węzłem Gliwice-Sośnica w kierunku Łodzi w województwie śląskim utrzymuje się zwężenie jezdni. Również na DK 94 w Sławkowie ekipy remontują nawierzchnię, co oznacza zajęcie prawego pasa ruchu. Do jutra do 14 na DK 58 między Szczytnem a Lemunami w województwie warmińsko-mazurskim występują utrudnienia na tym odcinku. Do jutra do 16 na obwodnicy Jarosławia na DK 94 w województwie podkarpackim kierowcy muszą liczyć się z ruchem wahadłowym. Do wtorku do 17 na DK 92 między Starczanowem a Wrześnią w województwie wielkopolskim trwają prace na tej trasie. Do czwartku do 19 na DK 94 w Strzelcach Opolskich w województwie opolskim prowadzona jest wymiana wpustów studni kanalizacji deszczowej. Zapraszamy do dalszego słuchania radia DHT. Szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Z danych wynika, że 9 na 10 osób, które udają się do egzorcystów, wcale nie powinno tam trafić. W Polsce wiele osób zamiast szukać pomocy u psychologów, wybiera egzorcyzmy, co budzi obawy o granice między wiarą a manipulacją. Rzadko mówi się o tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami podczas takich rytuałów oraz o niebezpieczeństwie mylenia opętania z problemami psychicznymi. W kontekście tych zjawisk pojawia się pytanie o odpowiedzialność, gdy sytuacja wymyka się spod kontroli. Statek wycieczkowy MV Handies, na którym wykryto przypadki hantawirusa, wpłynął do portu Granadilla na Teneryfie po godzinie 6 czasu lokalnego. Władze hiszpańskie rozpoczęły ewakuację około 150 pasażerów, którzy będą poddawani badaniom lekarskim. Minister zdrowia Hiszpanii poinformowała, że statek pozostanie na kotwicy, a pasażerowie będą transportowani na ląd łodziami. Ewakuacja jest nadzorowana przez przedstawicieli władz hiszpańskich oraz Światowej Organizacji Zdrowia. Proces może się wydłużyć z powodu opóźnień w przylocie samolotów, co może opóźnić zakończenie operacji do poniedziałku. Izraelscy osadnicy na okupowanym zachodnim brzegu zmusili Palestyńczyków do ekshumacji ciała ich ojca, twierdząc, że teren jest przeznaczony pod budowę osady. Rodzina została poinformowana o tym przez sąsiadów, a osadnicy zagrozili, że użyją buldożera do wykopania grobu, jeśli nie zabiorą ciała. W rezultacie rodzina zdecydowała się na samodzielną ekshumację, a ciało zostało przeniesione na inny cmentarz. Izraelskie wojsko potwierdziło, że pogrzeb był skoordynowany z ich udziałem, jednak nie nakazało ponownego pochówku. Biuro Praw Człowieka Organizacja Narodów Zjednoczonych potępiło ten incydent. Na wycieczkowcu Caribbean Princess zarejestrowano co najmniej 100 przypadków zakażeń norowirusem wśród pasażerów oraz kilkanaście wśród członków załogi. Pasażer Damian Haberny poinformował, że o sytuacji dowiedzieli się z mediów, a kapitan statku nie podał oficjalnej liczby chorych. Na pokładzie wzmożono środki ostrożności, w tym dezynfekcję i noszenie maseczek przez część pasażerów. Statek, który wypłynął z Port Everglades w Fort Lauderdale, obecnie znajduje się u północnego wybrzeża Dominikany i planuje powrócić na Florydę w poniedziałek. Władimir Putin stwierdził, że wojna w Ukrainie zmierza ku końcowi i zadeklarował gotowość do spotkania z Wołodymyrem Zełenskim w Moskwie. Podczas rozmowy z dziennikarzami po obchodach Dnia Zwycięstwa, rosyjski przywódca podkreślił, że negocjacje pokojowe są wyłącznie sprawą Rosji i Ukrainy, a preferowanym mediatorem w rozmowach z Europą byłby były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder. Putin odniósł się także do sytuacji Armenii, sugerując, że powinno się zorganizować referendum dotyczące wyboru współpracy z Unią Europejską lub Euroazjatycką Unią Gospodarczą. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Irańscy politycy ostrzegają przed możliwością zamknięcia cieśniny Ormaz na zawsze. CEO wywołuje złość w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób Iran stara się odwrócić uwagę od swojego programu jądrowego. David Tannenbaum, dyrektor ośrodka analitycznego Blackstone Compliance Services, zauważa, że administracja Donalda Trumpa dąży do zakończenia konfliktu i przywrócenia żeglugi przez tę strategiczną cieśninę. Tego rodzaju groźby mogą wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji w regionie. Tuwia Friedman, ocalały z Radomia, po wojnie podjął się ścigania nazistów, a w czerwcu 1945 roku, działając pod nazwiskiem Tadeusz Jasiński, wymierzył sprawiedliwość SS-manowi Karolowi Ellertowi. Friedman, pracując jako oficer śledczy na Pomorzu, odnalazł Ellerta, znanego z okrucieństwa, i zemścił się za swoich bliskich oraz wszystkich zamordowanych. W trakcie akcji odkrył także piec, w którym Niemcy eksperymentowali z produkcją mydła z ludzkiego tłuszczu. Friedman podkreślał, że jego działania były formą odwetu za cierpienia, jakie znieśli on i jego rodzina. Na platformie X miała miejsce wymiana zdań między szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem a posłanką Lewicy Anną Marią Żukowską. Posłanka zwróciła się do ministra z komentarzem: widzę, że chyba miał pan wczoraj wesoły wieczór. Incydent ten przyciągnął uwagę internautów i wywołał dyskusję na temat relacji między politykami. Nie podano jednak szczegółów dotyczących kontekstu tej wymiany. W nadchodzącym tygodniu prognozy nie przewidują powrotu ciepła, które towarzyszyło na początku maja. Temperatura ma rzadko przekraczać 20 stopni Celsjusza, a w niektóre dni może wynieść zaledwie 15 stopni Celsjusza. Dodatkowo mieszkańcy mogą spodziewać się okresowych opadów deszczu oraz burz. Podczas zaprzysiężenia Petera Magyara na premiera Węgier, po raz pierwszy w historii w parlamencie rozbrzmiał hymn węgierskiej społeczności romskiej. Występ dzieci wzruszył wielu polityków, co uwieczniono na nagraniu, które trafiło do sieci. To wydarzenie podkreśla znaczenie kultury romskiej w Węgrzech. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.
0: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Czeski producent obuwia obchodzi swoje 150. urodziny. CEO przyciąga uwagę nie tylko w Czechach, ale również w całej Europie. Mieszkańcy Chełmka i Krapkowic szczególnie wspominają tę markę, która ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności. W związku z jubileuszem organizowane są różnorodne wydarzenia i inicjatywy, które mają na celu uczczenie tej wyjątkowej rocznicy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wygłosił przemówienie przed pomnikiem ofiar tragedii smoleńskiej w Warszawie, stwierdzając, że znaczna część polskiego społeczeństwa nie chce przyjmować do wiadomości prawdy o zamachu. W trakcie jego wystąpienia uczestnicy kontrmanifestacji próbowali zagłuszyć jego słowa. Kaczyński podkreślił, że żadne wrzaski nie zatrzymają ich działań. Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych, podała w niedzielę rano Telewizja Republika. Redakcja TVN24 opublikowała z kolei zdjęcie od widza, na którym widać byłego ministra sprawiedliwości na jednym z lotnisk w stanie New Jersey. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, CEO potwierdzają ustalenia TV Republika oraz wypowiedzi Jacka Ozdoby, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Nowy premier Węgier, Peter Magyar, zasugerował, że pobyt Ziobry w Stanach Zjednoczonych może być krótkotrwały i wezwał go do powrotu do kraju, aby stawił czoła wymiarowi sprawiedliwości. Wcześniej media śledziły aktywność Ziobry w internecie, CEO sugerowało jego obecność za oceanem. Polskie władze na razie nie skomentowały tych doniesień. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej w Warszawie zapowiedział, że niezawisłe sądy w przyszłości rozwiążą problem obecności osób, które nie akceptują jego wersji wydarzeń. Kaczyński stwierdził, że te osoby nie będą mogły się pokazywać, ponieważ trafią w inne miejsce. Obchody, które odbyły się na placu Piłsudskiego, były zakłócane przez demonstrantów, co według Kaczyńskiego jest wynikiem działania agentury rosyjskiej. Uczestnicy uroczystości, w tym górnicy z jastrzębskich kopalni, przynieśli transparenty upamiętniające ofiary katastrofy. Policja monitorowała sytuację, aby deeskalować napięcia podczas wydarzenia. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.
1: Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym piosenka na razie nie posiada tekstu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. Rumunia i Bułgaria, dwa najbiedniejsze kraje Unii Europejskiej, stają się coraz bardziej podatne na wpływy Rosji. Zmiany w tych państwach mogą wskazywać na rosnącą obecność rosyjskiego kapitału i polityki. Sytuacja ta może wpłynąć na dynamikę polityczną w regionie oraz na relacje z Unią Europejską. Władze w tych krajach powinny rozważyć dalsze kroki w celu zabezpieczenia swojej niezależności. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami, które mogą wystąpić w nocy z niedzieli na poniedziałek. Alerty dotyczą czterech województw na wschodzie Polski, gdzie temperatura przy gruncie może spaść do -2 stopnie Celsjusza. W szczególności zagrożone są powiaty w warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim oraz łosickim w województwie mazowieckim. Mieszkańcy tych regionów powinni zachować ostrożność w związku z prognozowanymi warunkami pogodowymi. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i wyleciał do Stanów Zjednoczonych. Dziennikarze przypomnieli jego wcześniejsze ironiczne komentarze dotyczące planów ucieczki do Stanów Zjednoczonych, w których pytał, czy wybiera Nowy Jork czy Waszyngton. Jego wyjazd wzbudził zainteresowanie mediów, które odnotowały tę zmianę w kontekście jego wcześniejszych wypowiedzi. Szczegóły dotyczące celu wizyty nie zostały ujawnione. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry, a prokuratura krajowa wskazuje na problemy związane z egzekucją międzynarodowego listu GO. Źródło z prokuratury podkreśla, że w przypadku braku respektowania listu przez Stany Zjednoczone, polskie organy ścigania będą miały ograniczone możliwości działania. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. Donald Trump potwierdził, że rozważa wycofanie amerykańskich żołnierzy z Włoch, podkreślając, że kraj ten był nieobecny, gdy Stany Zjednoczone ich potrzebowały. W rozmowie z włoskim dziennikiem Corriere della Sera prezydent Stanów Zjednoczonych odniósł się do braku wsparcia Włoch w kontekście konfliktu z Iranem. Włochy obecnie goszczą około 13 tysięcy amerykańskich żołnierzy w 7 bazach. Trump dodał, że rozważa również możliwość przesunięcia sił wycofywanych z Niemiec do Polski, co byłoby zgodne z życzeniem polskich władz. Sekretarz stanu Marco Rubio zaznaczył, że w tej sprawie nie podjęto jeszcze żadnych decyzji. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Radio DHT.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto co się wydarzyło. 22 lata Polski w Unii Europejskiej. Ile zarabiają studenci? Średnio 4100 zł. Rząd przyjął projekt ustawy o OKI. Zatory płatnicze ograniczają aktywność inwestycyjną firm. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, ile lat minęło od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Poprawna odpowiedź to 235. A najszybciej nadesłała ją pani Marlena Walasek. Gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: 22 lata minęły od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie wartość polskiego PKB zwiększyła się nominalnie ponad czterokrotnie, a realnie polska gospodarka urosła o ponad 130%. Według analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego realny PKB per capita Polski do 2024 roku jest o mniej więcej 42% wyższy niż gdybyśmy nie przystąpili do Unii. Oznacza to, że bez niej nasza gospodarka byłaby dzisiaj nawet o 30% mniejsza. Za tymi zmianami stoją miliardy euro, które Polska otrzymała z unijnego budżetu. Od wejścia do Unii Europejskiej dostaliśmy ponad 273 miliardy euro, to jest ponad bilion złotych, licząc według dzisiejszego kursu. Po uwzględnieniu naszych wpłat do wspólnego budżetu do końca lutego bieżącego roku, Polska zyskała ponad 171 miliardów euro, czyli przeszło 728 miliardów złotych. Studenci w Polsce zarabiają dziś średnio 4148 zł netto miesięcznie. I choć chcieliby zarabiać na rękę dużo więcej, bo blisko 10 tysięcy złotych, to i tak z roku na rok ich dochody rosną. Mówi Maciej Szulc, koordynator programu Kariera Polskiej Rady Biznesu.
2: W tym roku najwięcej studentów zadeklarowało zarobki pomiędzy 4 a 5 tysięcy złotych. W zeszłym roku najwięcej zadeklarowało pomiędzy 3 a 4 tysiące złotych. Inna ciekawostka to różnice w odpowiedziach dotyczące zarobków powyżej 7 tysięcy złotych na rękę. W zeszłym roku to było blisko 6%, a w tym roku to już jest ponad 9%.
1: Większość studentów w Polsce pracuje na umowy zlecenia. We Francji tymczasem studenci mogą zjeść posiłek w stołówkach na uczelni za 1 euro. Do tej pory posiłki w takiej cenie przysługiwały tylko osobom dostającym stypendium, a pozostali płacili 3,30. Francuski rząd przeznaczył na ten cel w tym roku 50 milionów euro.
0: Wtorek.
1: Posiadacz osobistego konta inwestycyjnego będzie mógł zainwestować bez podatku do 25 tysięcy złotych w obligacje oszczędnościowe i lokaty i, co ważniejsze, do 100 tysięcy złotych w akcje, jednostki funduszy inwestycyjnych i obligacje inne niż oszczędnościowe. Na wprowadzeniu nowego instrumentu finansowego zyskać mają inwestorzy i nasz rynek kapitałowy. mówi Kamil Cisowski, ekspert z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Opoka.
3: Może to wesprzeć hossę, którą mamy na giełdzie papierów wartościowych, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta hossa trwa od kilku lat, ale polscy inwestorzy nie biorą w niej tak naprawdę udziału, jeżeli popatrzymy na przykład na napływy do funduszy inwestycyjnych. Czyli w gruncie rzeczy na wzroście indeksów o ponad 100% na przestrzeni ostatnich lat zarobili głównie inwestorzy zagraniczni.
1: OKI będzie można otworzyć w banku albo w domu maklerskim. Rządowy projekt ustawy trafi teraz do Sejmu. Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. UniCredit złożył ofertę przejęcia Commerzbanku. Rząd Niemiec, który podczas globalnego kryzysu finansowego wsparł ten bank miliardami euro i nadal posiada nieco ponad 12% jego akcji, nie zamierza ich jednak sprzedawać. Commerzbank to drugi pod względem wielkości bank w Niemczech i główny akcjonariusz mBanku w Polsce. Ciąg dalszy nastąpi.
4: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Zbiórka środków na rzecz Fundacji Cancer Fighters jest zwolniona z podatku. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania Polskiej Agencji Prasowej. Z kolei środki wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego. Przypomnijmy, że w akcji Łatwoganga na leczenie dzieci chorych na nowotwory zebrano ponad 280 milionów złotych. $756 milionów transakcji wykonali w pierwszym kwartale bieżącego roku użytkownicy Blika. A to oznacza, że w każdej godzinie pierwszego kwartału realizowano średnio niemal 350 tysięcy transakcji. Wartość wszystkich transakcji wyniosła ponad 117 miliardów złotych. Polska gospodarka wchodzi w drugi kwartał bieżącego roku w warunkach podwyższonego ryzyka. Zatory płatnicze ograniczają aktywność inwestycyjną firm. Aż 87% przedsiębiorców zmaga się z nieterminowymi płatnościami ze strony kontrahentów, co coraz mocniej obciąża bieżącą działalność firm, mówi Paweł Szarkowski, prezes BIK Infomonitora.
2: Dla blisko 1/3 przedsiębiorstw dodatkowym źródłem niepewności pozostaje nieprzewidywalność cen energii, gazu i paliw, potęgowane napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wysokie koszty i coraz częstsze opóźnienia w płatnościach sprawiają, że prawie połowa firm wstrzymuje plany rozwojowe. W efekcie skumulowane problemy są postrzegane jako zagrożenie dla stabilności działalności przez niemal połowę firm, co sprawia, że obawy o utrzymanie płynności finansowej stają się naturalną reakcją obronną.
0: Co trzeci przedsiębiorca ogranicza nakłady na modernizację, a ponad 13% całkowicie je wstrzymuje. Łącznie aż 45% badanych przyznaje, że obecny klimat gospodarczy skutecznie zniechęca ich do ekspansji czy otwierania nowych projektów biznesowych. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów i rynku. Główna stopa NBP nadal wynosi 3,75%. Co ta decyzja oznacza dla kredytobiorców i co wpłynęło na decyzję Rady? Zapytaliśmy o to doktora Tomasza Pawlonkę ze Związku Banków Polskich.
3: Oznacza to, że na razie nie należy spodziewać się kolejnych obniżek rat kredytów czy wyraźnie tańszych kredytów w kolejnych miesiącach. Powodem jest przede wszystkim inflacja, która znów lekko przyspieszyła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego ceny w kwietniu były o 3,2% wyższe niż rok wcześniej. Przypomnijmy, na początku roku, w styczniu i w lutym 2026 roku, inflacja rok do roku wynosiła nieco powyżej 2%. W samym tylko kwietniu ceny wzrosły średnio o 0,6% miesiąc do miesiąca. Szczególnie mocno widać wpływy kosztów energii i paliw. Do tego dochodzi bardzo duży wzrost cen surowców na światowych rynkach w ostatnich tygodniach. Od końca lutego ropa Brent podrożała o prawie 60%, benzyna o ponad 76%, a diesel o ponad 73%. To ważne, bo droższa energia i paliwa prędzej czy później przekładają się na ceny w sklepach, transport i koszty działalności firm. Z analiz, które prowadzimy w Związku Banków Polskich, wynika, że obecna sytuacja na rynku surowców może podbijać inflację nawet od 1,5 do 2 punktów procentowych.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: Z początkiem maja powiększyła się grupa pracowników, którzy mogą na nowo przeliczyć swój staż pracy i dodać do niego okresy prowadzenia działalności gospodarczej czy umowy zlecenia. Chodzi o pracowników sektora prywatnego, bo ci z publicznego mogli to już robić od początku bieżącego roku. To ważna informacja, bo dzięki przeliczeniu stażu pracy można zyskać więcej dni urlopu, wyższe nagrody jubileuszowe czy odprawy. Zainteresowani muszą złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zdecydowana większość Bułgarów, 62%, uważa, że wprowadzenie wspólnej europejskiej waluty w ich kraju przebiega sprawnie. Coraz więcej osób, niemal połowa, jest również zdania, że euro przynosi Bułgarii korzyści. Przeciwnego zdania jest coraz mniej osób, obecnie 42%. Takie są najnowsze wyniki badania Eurostatu. Pierwsze tygodnie po zmianie przyniosły poczucie drożyzny, jednak według analityków był to głównie efekt psychologiczny. W praktyce wpływ euro na ceny okazał się ograniczony i krótkotrwały. Bułgaria przyjęła euro 1 stycznia 2026 roku, stając się 21. członkiem strefy euro.
0: Piątek.
1: Ponad połowa Polaków w ramach prezentu na komunię wręczyłaby od 200 do 600 zł. Tak wynika z badania Komunijne prezenty Polaków Trendy 2026. W ocenie ekspertów suma zależy nie tylko od zamożności, ale także od kwestii światopoglądowych, lokalnych obyczajów czy stopnia zażyłości zaproszonego z rodzicami dziecka i nim samym. $10,737 kosztowało w ubiegłym roku utrzymanie samochodu z silnikiem diesla. Auta benzynowego $10,589. To o 3-4% mniej niż w roku 2024, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
2: Podstawowy serwis zdrożał rok do roku niemal o 6%, z 2160 zł do 2289 zł, a sam serwis klimatyzacji aż o 17,3% z 577 zł do 677 zł. Odwrotny trend widać w autach z LPG, gdzie koszt utrzymania wzrósł o 2% do 6613 zł rocznie. Trzeba też pamiętać, że paliwo to dziś ponad 70% całego kosztu utrzymania auta. I właśnie dlatego w 2026 roku rachunki mogą znów mocno wzrosnąć.
1: Dziś utrzymanie samochodu jest znacznym obciążeniem dla domowych budżetów i pochłania znaczną część przeciętnych zarobków Polaków. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Unia Europejska powstała w 1952 roku jako wspólnoty europejskie z 6 członkami założycielskimi: Belgią, Francją, Niemcami, Włochami, Luksemburgiem i Holandią. Obecnie liczy 27 państw członkowskich. Polska jest członkiem wspólnoty od 1 maja 2004 roku. Było to największe w historii rozszerzenie Unii Europejskiej. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, o ile państw powiększyła się Unia Europejska w 2004 roku. Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Marcin Romanowski opuścił mieszkanie w Budapeszcie, które zajmował od 1,5 roku, a jego umowa najmu wygasła z końcem kwietnia. Przedstawiciel firmy wynajmującej lokal potwierdził, że od 1 maja mieszkanie jest puste i czeka na nowego najemcę. Romanowski oraz Zbigniew Ziobro otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową, a Polska Prokuratura Krajowa postawiła im zarzuty związane z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Wobec Romanowskiego warszawski sąd wydał europejski nakaz aresztowania, a wcześniejszy nakaz został uchylony w grudniu 2025 roku. Brytyjskie władze przeprowadziły bezprecedensową akcję ratunkową, wysyłając zespół lekarzy wojskowych na spadochronach na wyspę Tristan da Cunha, aby udzielić pomocy obywatelowi podejrzanemu o zakażenie hantawirusem. To pierwszy taki przypadek w historii brytyjskiej armii. Na wyspie, gdzie brak jest pasa startowego, dotarcie do pacjenta było możliwe tylko przez zrzut personelu medycznego i sprzętu. Sytuacja jest poważna, ponieważ na wycieczkowcu MV Handy S, z którego pochodzi pacjent, odnotowano 8 przypadków zakażeń hantawirusem, w tym 3 zgony. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego monitoruje sytuację, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenieniu się wirusa. Mózg człowieka nie jest zaprojektowany do zapewniania szczęścia, lecz do przetrwania, jak twierdzi szwedzki psychiatra Anders Hansen. Według niego nasz umysł działa wciąż na zasadzie instynktów, które były kluczowe dla przetrwania na sawannie, co prowadzi do nieustannego pragnienia więcej, a krótkotrwałej satysfakcji. Hansen podkreśla, że uczucia smutku, lęku czy przygnębienia są normalne, ale należy szukać pomocy, gdy stają się przewlekłe. Mózg ewoluował przez tysiące lat, a jego funkcjonalność i ograniczenia można lepiej zrozumieć, co pozwala podejmować mądrzejsze decyzje w życiu. Rząd Estonii domaga się od ukraińskiej armii lepszej kontroli nad dronami kierowanymi w stronę Rosji. Szef resortu obrony Estonii, Hanno Upevkur, zaznaczył, że skuteczniejsze zarządzanie dronami pomoże utrzymać je z dala od terytorium Estonii. Oczekiwania te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa w regionie. W Bismarku, w Niemczech, wyróżnia się blok mieszkalny, który przyciąga uwagę swoim niebieskim kolorem i nietypową dla okolicy wysokością. Obiekt znajduje się w otoczeniu niskiej jednorodzinnej zabudowy oraz pól i łąk. Wiele z mieszkańców tego bloku to Polacy, co podkreśla jego znaczenie w kontekście lokalnej społeczności. Blok stał się charakterystycznym punktem na trasie ze Szczecina do Lioknic i Pasewalku. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Stany Zjednoczone mogą uznać bukaresztańską dziewiątkę za nowy ośrodek siły w Europie, jeśli Polska przejmie inicjatywę. Kolejny szczyt grupy zaplanowano na 13 maja 2026 roku w Bukareszcie. Istnieje możliwość przegłosowania rozszerzenia członkostwa o Norwegię, Szwecję, Finlandię oraz Danię, które podpisały wspólne deklaracje z tym formatem. Na trasie S2, na wysokości węzła Opacz w województwie mazowieckim, dachował samochód osobowy marki BMW. W wyniku tego zdarzenia uszkodzone zostały także 3 inne pojazdy. Szczegóły dotyczące przyczyn wypadku oraz ewentualnych obrażeń nie zostały podane. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Parada z okazji Dnia Zwycięstwa w Rosji w tym roku była nietypowa. Z pustkami na ulicach Moskwy CEO podkreślało zmniejszenie poparcia dla władz. W trakcie wydarzenia Władimir Putin składał obietnice oraz ostrzegał przed siłami wspieranymi przez Sojusz Północnoatlantycki. Obecna sytuacja w kraju, w tym niska frekwencja na uroczystościach, wskazuje na rosnące napięcia i niezadowolenie społeczne. Dalsze kroki Kremla w odpowiedzi na te wydarzenia pozostają niejasne. Liczba zabitych żołnierzy rosyjskich w wojnie z Ukrainą osiągnęła 850 tysięcy, CEO podkreśla zdolności armii ukraińskiej w obliczu konfliktu. Taki wynik jest jednak niekorzystny z politycznego punktu widzenia, wskazując na poważne straty Rosji. Dalsze kroki w tej sytuacji nie zostały określone. Niemcy odrzuciły sugestie prezydenta Rosji Władimira Putina, aby były kanclerz Gerhard Schröder koordynował rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą. Urzędnik niemiecki, do którego dotarła agencja Reuters, określił tę ofertę jako fałszywą i mającą na celu osłabienie Sojuszu Zachodniego. Dodał, że wiarygodność Rosji jest wątpliwa, ponieważ nie zmieniła swoich warunków, a wstępnym testem będzie gotowość Moskwy do przedłużenia 3-dniowego zawieszenia broni. Mimo ogłoszonego rozejmu, Rosja przeprowadziła ataki na Ukrainę, w wyniku których 2 osoby zginęły, a kilka zostało rannych. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
2: Radio, music and memories. DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Holenderska firma mówi, lider w branży hodowli łososi, zmaga się z poważnymi oskarżeniami po tym, jak w norweskiej hodowli morskiej zmarło ponad 100 tysięcy ryb z powodu niedoboru tlenu. Incydent ten następuje kilka tygodni po zgłoszeniu na policję w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Norweski organ nadzorczy podkreśla, że sytuacja jest nie do przyjęcia. W odpowiedzi na krytykę, firma mówi, jest zobowiązana do podjęcia działań naprawczych w celu poprawy warunków hodowli. W niedzielę w miejscowości Gaj Mały w województwie wielkopolskim doszło do tragicznego wypadku drogowego, w wyniku którego kierowca samochodu osobowego zginął na miejscu. Pojazd uderzył w przydrożne drzewo. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie, aby ustalić okoliczności zdarzenia. Resort Spraw Zagranicznych będzie wspierać działania podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości w sprawie Zbigniewa Ziobry. Informacje te przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Nie podano szczegółów dotyczących kontekstu wsparcia ani powodów wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Dalsze kroki w tej sprawie pozostają nieznane. Armia Kuwejtu poinformowała o ataku wrogich dronów na swoje terytorium w niedzielę. Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich potwierdziło, że ich obrona powietrzna przechwyciła dwa bezzałogowce, które przyleciały z Iranu. Nie podano informacji na temat ewentualnych strat ani skutków tych incydentów. Działania te mogą wpłynąć na bezpieczeństwo w regionie. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro prawdopodobnie uzyskał tzw. paszport genewski od poprzednich władz Węgier. W przypadku posiadania takiego dokumentu nie mógłby legalnie wjechać do Stanów Zjednoczonych, korzystając z systemu weryfikacji ESTA. Wyjaśnienia w tej sprawie udzielił wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Dariusz Mazur. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: There you go, another song for Trust Your Intuition Day this weekend.
1: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
2: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
1: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
3: Daj no jeszcze 2 złote.
4: You are listening to hits of 3 generations on DHT Radio.
5: Now the fun continues. It's
6: That Thing.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. Czas na serwis w Radiu DHT. Iran przekazał Stanom Zjednoczonym odpowiedź na propozycję porozumienia pokojowego, wykorzystując pakistańskich mediatorów. Podstawą rozmów ma być 14-punktowy plan, który zakłada zakończenie wojny rozpoczętej 28 lutego oraz szczegółowe negocjacje dotyczące cieśniny Hormuz i irańskiego programu atomowego. Rzecznik Parlamentarnej Komisji Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Narodowego ostrzegł Stany Zjednoczone przed atakami na irańskie okręty, zapowiadając zdecydowaną reakcję Iranu w przypadku ich zaatakowania. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump z kolei zagroził wznowieniem bombardowań Iranu, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy. Amazonia może przekroczyć punkt krytyczny już w 2040 roku. CO doprowadzi do nieodwracalnej degradacji tego ekosystemu. Najnowsze badania opublikowane w czasopiśmie Nature wskazują, że wycinka lasów oraz ocieplenie klimatu mogą zamienić ogromne obszary puszczy w suche tereny przypominające sawannę. Obecny poziom wylesiania wynosi od 17 do 18%, a krytyczny moment może nastąpić przy wylesieniu wynoszącym od 22 do 28%. Naukowcy podkreślają, że dalsze wylesianie osłabia zdolność lasu do regulacji obiegu wilgoci, co może skutkować poważnymi konsekwencjami dla globalnego klimatu. Zatrzymanie wylesiania oraz ekologiczna odbudowa lasów mogą jeszcze ograniczyć ryzyko katastrofy. Izraelscy osadnicy na okupowanym zachodnim brzegu zmusili Palestyńczyków do ekshumacji ciała ich ojca, twierdząc, że ziemia jest przeznaczona pod budowę osady. Po pogrzebie Husseina Azesi, który zmarł w piątek, rodzina została wezwana przez mieszkańców wsi i zagrożona użyciem buldożera, jeśli nie wydobędzie ciała. Rodzina, posługując się pozwoleniami od izraelskiego wojska, sama przystąpiła do ekshumacji. Ciało zostało przeniesione na inny cmentarz. Izraelskie wojsko potwierdziło, że pogrzeb był skoordynowany, ale nie nakazało ponownego pochówku. Iracki parlament wezwał ministrów obrony i spraw wewnętrznych do odniesienia się do informacji przekazanych przez Wall Street Journal dotyczących tajnej bazy wojskowej Izraela na terytorium Iraku. Zgodnie z doniesieniami, baza miała być wykorzystywana do ataków na irackich żołnierzy, którzy zbliżali się do jej lokalizacji. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jeszcze określone. Jurij Uszaków, doradca Władimira Putina, ogłosił, że negocjacje w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie nie będą możliwe, dopóki Kijów nie wycofa swoich sił z Donbasu. Zgodnie z jego wypowiedzią, spełnienie tego warunku jest kluczowe dla postępu rozmów pokojowych. W tej sytuacji dalsze działania w kierunku rozwiązania konfliktu pozostają w zawieszeniu. Dzięki, że byliście z nami. Gra Radio DHT.

0: Autoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do godziny 14 na drodze DK58 w województwie warmińsko-mazurskim odcinek między Szczytnem a Lemanami pozostaje zamknięty dla ruchu. Do jutra do godziny 16 na obwodnicy Jarosławia w województwie podkarpackim na DK94 obowiązuje ruch wahadłowy z uwagi na prace remontowe. Do wtorku do godziny 17 na drodze DK92 w województwie wielkopolskim kierowcy na odcinku Starczanowo-Września muszą zmierzyć się z ograniczeniami prędkości. Również do piątku do 16 na sąsiednim fragmencie Swarzędz-Września trwają prace demontażu bramownic, co powoduje dodatkowe spowolnienia. Do czwartku do godziny 19 w Strzelcach Opolskich w województwie opolskim na DK94 prowadzona jest wymiana wpustów kanalizacji deszczowej, wprowadzając lokalne zwężenia jezdni. Do piątku do godziny 17 na drodze DK57 w województwie mazowieckim na odcinku Krasiniec-Węgrzynowo trwa budowa zatok autobusowych i chodników, co skutkuje ruchem jednostronnym i opóźnieniami. Do piątku do godziny 21 w Słubicach w województwie lubuskim na DK29 występują utrudnienia związane z pracami na odcinku miejskim, wymagające ostrożnej jazdy. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 18. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz pierwszy w historii zdobyli tytuł Mistrza Polski, pokonując w piątym meczu o złoty medal drużynę Bogdanka Luk Lublin 3-1. Spotkanie zakończyło się wynikami setów 15-25, 25-21, 25-14 oraz 25-21. Brązowy medal przypadł drużynie projektu Warszawa, która okazała się lepsza od Asseco Reso II Rzeszów. Zawiercianie, prowadzeni przez trenera Michała Winiarskiego, zdominowali drugą, trzecią i czwartą partię. CO pozwoliło im cieszyć się z historycznego sukcesu po 118 minut rywalizacji. Niemcy dostrzegają poważne luki w swojej obronności, które wynikają z konieczności zaangażowania znacznej części sił na wschodnim skrzydle Sojuszu Północnoatlantyckim w razie zagrożenia. W związku z tym kraj ten jest uzależniony od obrony cywilnej, w której przygotowaniu ma ogromne zaległości. Niemcy postanowiły wziąć przykład z Polski, uznając jej model obrony cywilnej za wzór do naśladowania w celu poprawy własnych zdolności obronnych. Ponad połowa Polaków, dokładnie 53,9%, obawia się, że Rosja mogłaby zaatakować Polskę lub inne państwo Sojusz Północnoatlantycki, wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Największy niepokój wykazuje grupa wyborców koalicji rządzącej, wśród których 66% deklaruje lęk przed rosyjską agresją. Z kolei wśród zwolenników Konfederacji jedynie 16% badanych odczuwa strach w tym kontekście. Sondaż przeprowadzono w dniach 24 do 20 SZ Gospodarczego kwietnia 2026 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków. W nadchodzącym tygodniu Polska znajdzie się pod wpływem niżu Dorin. CO przyniesie opady deszczu oraz burze w wielu regionach. Już w poniedziałek na zachodzie kraju wystąpią intensywne opady rzędu 10 do 20 litrów na metr kwadratowy, a burze mogą wystąpić także w centrum i na południu. We wtorek wschodnia część Polski będzie pochmurna z umiarkowanymi, ciągłymi opadami deszczu, natomiast zachód doświadczy jedynie przelotnych opadów. W kolejnych dniach prognozowane jest duże zachmurzenie i lokalne opady deszczu, a wiatr będzie umiarkowany i dość silny, osiągający w porywach do 60 km na godzinę. Gdańscy policjanci zatrzymali 3 osoby podejrzane o oszustwa metodą na policjanta. Wśród zatrzymanych jest 36-letnia kobieta oraz 2 mężczyzn w wieku 30 i 31 lat, którzy usłyszeli zarzuty i decyzją sądu trafili do aresztu. W trakcie działań policji 91-letnia kobieta wyrzuciła przez okno paczkę z 70 tysiącami złotych, myśląc, że przekazuje oszczędności policjantom. Dodatkowo jeden z mężczyzn był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Za oszustwo grozi im kara do 8 lat więzienia. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Turyści coraz częściej stawiają na doświadczenia zamiast tradycyjnych form wypoczynku, co potwierdzają najnowsze raporty. W 2026 roku turystyka oparta na przeżyciach ma wyprzeć klasyczne podejście do podróżowania, a aż 98% podróżnych wskazuje na znaczenie doświadczeń przy wyborze kierunku. Wzrasta także zainteresowanie podróżami w pojedynkę, co odzwierciedlają dane, według których 59% osób planuje wyjazdy solo. Właściciele obiektów noclegowych dostosowują swoją ofertę, aby odpowiadać na rosnące potrzeby turystów, którzy szukają autentycznych przeżyć, wspierających lokalne społeczności. W nocy z 31 maja na 1 czerwca będzie miała miejsce pełnia niebieskiego księżyca, co oznacza drugą pełnię księżyca w jednym miesiącu. Termin ten nie odnosi się do koloru księżyca, lecz jest używany w języku angielskim do opisania rzadkiego zjawiska, które występuje średnio raz na 2,5 roku. Obserwacja niebieskiego księżyca nie wymaga specjalistycznego sprzętu, wystarczy bezchmurne niebo i otwarta przestrzeń. Kolejna szansa na zobaczenie niebieskiego księżyca nadarzy się dopiero w 2029 roku. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski skomentował sytuację, pisząc: dał dyla sam. Nie ma już honoru wśród złodziei. Choć w jego wpisie nie zostało wymienione nazwisko, przypuszcza się, że odnosi się on do sprawy Zbigniewa Ziobry. Dalsze szczegóły dotyczące kontekstu tej wypowiedzi nie zostały podane. Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i według nieoficjalnych informacji przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Wiza, która umożliwiła mu podróż, została wydana po interwencji Donalda Trumpa, jak podaje Bloomberg, powołując się na Gazetę Wyborczą. Nie jest jasne, w jaki sposób Ziobro dotarł do Stanów Zjednoczonych, a jego wyjazd zbiegł się z zaprzysiężeniem nowego premiera Węgier, Petera Magyar. Ziobro jest poszukiwany w związku z zarzutami sprzeniewierzenia środków publicznych oraz stosowania oprogramowania szpiegującego Pegasus. Telewizja Republika oraz TVN24 potwierdzają jego obecność w Stanach Zjednoczonych, publikując zdjęcia z lotniska. W poniedziałek Polska będzie zmagać się z burzowym frontem, który przyniesie znaczne opady deszczu. Miejscami może spaść do 20 mm wody w ciągu doby. Oprócz deszczu prognozowane są także burze, w trakcie których wystąpią silne porywy wiatru oraz możliwość gradu. Mieszkańcy powinni przygotować się na trudne warunki atmosferyczne. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rosyjskie działania radioelektroniczne doprowadziły do wtargnięcia ukraińskich dronów na terytorium Łotwy, CEO potwierdził szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. W wyniku incydentu minister obrony Łotwy Andris Spruc podał się do dymisji, a premierka Evika Seline wyraziła niezadowolenie z opóźnienia w uruchomieniu systemów antydronowych. Drony uszkodziły 4 puste zbiorniki na ropę w Rzeżycy, a służby podjęły działania mające na celu schłodzenie jednego ze zbiorników. Ukraina zadeklarowała gotowość do współpracy z państwami bałtyckimi i Finlandią w celu zapobiegania podobnym incydentom w przyszłości. Nowym ministrem obrony Łotwy został pułkownik Rajvis Melnis. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział wystąpienie o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, który został zauważony na lotnisku Newark w Stanach Zjednoczonych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wesprze te działania, a rząd zamierza zwrócić się do władz Stanów Zjednoczonych i Węgier z pytaniami o podstawy prawne jego wyjazdu. Wcześniej unieważniono dokumenty podróży Ziobry, w tym paszport dyplomatyczny. Prokuratura Krajowa podkreśla, że podejmie wszelkie kroki, aby sprowadzić Ziobrę do Polski w związku z 26 zarzutami, które mu postawiono. Nowe władze Węgier po zwycięstwie wyborczym zapowiadają współpracę w kwestii ekstradycji polityków PiS. Władze w Teheranie ostro skrytykowały decyzję Francji i Wielkiej Brytanii o wysłaniu okrętów do cieśniny Ormaz. Iran zagroził obu krajom natychmiastową i zdecydowaną odpowiedzią na ten krok. Władze podkreśliły, że nie pozwolą na działania, które ich zdaniem mogą zagrażać ich suwerenności. Dalsze kroki ze strony Iranu w tej sprawie pozostają niejasne. Gdańska policja zatrzymała 3 osoby podejrzane o wyłudzanie pieniędzy od seniorów metodą na policjanta. Sprawcy zostali ujęci na gorącym uczynku, gdy odbierali gotówkę od starszych mieszkańców miasta. Działania policji mają na celu ochronę osób starszych przed tego rodzaju oszustwami. Aż 81 artystów, w tym Polacy, wycofało się z Biennale Sztuki w Wenecji w geście solidarności z członkami jury, którzy również zrezygnowali z udziału w proteście przeciwko obecności Rosji i Izraela. Wśród protestujących są twórcy prezentujący swoje prace w pawilonie polskim, a także artyści z Belgii, Słowenii, Szwajcarii, Ekwadoru, Turcji i Irlandii. Decyzja o dopuszczeniu rosyjskiego pawilonu wywołała sprzeciw 22 państw, w tym Polski. CEO doprowadziło do dymisji członków jury oraz odwołania inauguracji wydarzenia zaplanowanej na 9 maja. Organizatorzy przesunęli uroczystość wręczenia nagród na 22 listopada, a zamiast tradycyjnych złotych i srebrnych lwów wprowadzono lwy zwiedzających, o których zdecyduje publiczność. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie przyleciał w sobotę. Były minister sprawiedliwości skrytykował obecny rząd i zapowiedział, że chętnie stanie przed sądem, jeśli dojdzie do wniosku o jego ekstradycję. Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska wystąpi o ekstradycję Ziobry, gdy potwierdzą się doniesienia o jego pobycie w Stanach Zjednoczonych. Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur zaznaczył, że Ziobro mógł otrzymać genewski dokument podróży od władz węgierskich, co umożliwiło mu wyjazd do Stanów Zjednoczonych mimo braku ważnych dokumentów podróży. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wskazał na potrzebę znalezienia formatu spotkania z władzami Rosji, który mógłby doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie. Jego ocena sugeruje, że istnieje możliwość podjęcia dialogu w celu rozwiązania konfliktu. Zełenski podkreślił, że ważne jest, aby władze Rosji były gotowe do takich rozmów. Dalsze kroki w tym kierunku nie zostały jednak sprecyzowane. Władimir Putin zapowiedział zbliżający się koniec wojny w Ukrainie oraz planowane negocjacje, w które miałby być zaangażowany były niemiecki kanclerz Gerhard Schröder. Reakcje w Niemczech na te propozycje są skrajne i różnią się w zależności od rozmówców. Nie podano jednak szczegółowych informacji na temat konkretnych stanowisk niemieckich polityków. W kontekście tych planów nie wskazano również na potencjalne kroki, które mogłyby zostać podjęte w najbliższym czasie. Rosyjskie działania radioelektroniczne spowodowały wtargnięcie ukraińskich dronów na terytorium Łotwy, co potwierdził szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. W wyniku incydentu minister obrony Łotwy Andris Spruc podał się do dymisji, na co naciskała premierka Evika Syline. Drony uszkodziły 4 puste zbiorniki na ropę w Rzeżycy, jednak nie doszło do pożaru. Minister Sybicha zadeklarował gotowość Ukrainy do współpracy z państwami bałtyckimi i Finlandią w celu zapobiegania podobnym incydentom w przyszłości. Nowym ministrem obrony Łotwy został pułkownik Rajvi Smelnis. Iga Świątek awansowała do pierwszej w 8 finału turnieju Wygrana 1000 w Rzymie, pokonując Włoszkę Elisabetę Cocciaretto w 2 setach, wynikiem 6-1 i 6-0. Polka od początku spotkania dominowała na korcie, zdobywając pierwszego gema serwisem asowym. Mimo krótkiej przerwy spowodowanej opadami deszczu, Świątek kontynuowała świetną grę, nie dając przeciwniczce szans na zdobycie większej liczby punktów. Jej kolejną rywalką będzie w poniedziałek Japonka Naomi Osaka. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Trzy pokolenia muzyki, trzy pokolenia przebojów. To właśnie my. Radio DHT.

0: zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-DHT.
1: Jestem drogą ci wybraną spośród innych wielu dróg. Jestem Bogiem i tyranem i spełnieniem twoich snów.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Stany Zjednoczone i Iran prowadzą intensywne rozmowy na temat 30-dniowego rozejmu, który może umożliwić szersze porozumienie i odblokowanie cieśniny Ormaz, kluczowej dla światowego handlu. Iran domaga się zakończenia wojny na wszystkich frontach oraz gwarancji bezpieczeństwa dla żeglugi. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że jeśli negocjacje nie przyniosą rezultatów, Stany Zjednoczone wznowią bombardowania Iranu. Odpowiedź Teheranu na amerykański plan pokojowy została przekazana za pośrednictwem pakistańskich mediatorów. Atmosfera wokół negocjacji pozostaje napięta, a szczegóły rozmów są na razie niejawne. Zbigniew Ziobro ocenił, że Polska byłaby pogrążona w chaosie, gdyby nie Szymon Hołownia. Komentarz ten ma związek z doniesieniami, że prokuratura planuje postawić zarzuty byłemu marszałkowi Sejmu. Ziobro wskazał, że oskarżenia mogą być wynikiem zemsty byłych kolegów Hołowni. Szczegóły dotyczące zarzutów nie zostały ujawnione. Podczas meczu żużlowego w Gnieźnie doszło do poważnego wypadku, w wyniku którego Patryk Budniak, zawodnik klubu Ultrapur Omega Gniezno, przeleciał przez bandę i uderzył w metalowe ogrodzenie. Konieczna była reanimacja, a na miejscu interweniował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Młodzieżowiec został przetransportowany do szpitala w Poznaniu, gdzie jego stan jest ciężki, ale stabilny, a kontakt z nim jest możliwy. Decyzją sędziego mecz zakończono po 12 biegach. Drugi zawodnik, który brał udział w incydencie, początkowo wstał o własnych siłach, ale później upadł na tor, gdzie również udzielono mu pomocy. Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Władimir Putin potwierdził gotowość do realnych spotkań w sprawie pokoju, co według ukraińskiego prezydenta jest wynikiem nacisku. W ostatnich dniach nie dochodziło do zmasowanych ataków rakietowych i lotniczych, jednak w rejonach przyfrontowych walki trwały. Zełenski zaznaczył, że Ukraina powstrzymywała się od ataków dalekiego zasięgu na cele w Rosji, co miało związek z brakiem rosyjskich ataków. Prezydent poinformował również o przygotowywanej wymianie jeńców, która ma odbyć się w formule 1000 za 1000. Wyspy Briońskie, niegdyś zamknięta rezydencja Josipa Tito, przyciągają obecnie turystów dzięki atrakcyjnemu parkowi narodowemu. Wśród atrakcji znajdują się autentyczne ślady dinozaurów oraz samochód, którym jeździła królowa Elżbieta II. Uwagę zwraca także słoń, podarowany przez Indirę Gandhi, znany z przyjaznego usposobienia. Turyści mogą korzystać z różnorodnych miejsc noclegowych oraz zniżek dla dzieci, a bilety do parku można kupić przez internet. Wiosna jest uznawana za najlepszy czas na odwiedziny ze względu na łagodne temperatury i mniejszą liczbę turystów. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Andrzej Pakzebyt wrócił do Polski w wyniku wymiany więźniów, po tym jak był więziony przez białoruski reżim. Donald Trump skomentował tę sytuację w mediach społecznościowych, podkreślając, że w procesie pomocy uczestniczył prezydent Karol Nawrocki. Działania te wskazują na zaangażowanie amerykańskich władz w sprawy dotyczące praw człowieka w regionie. Przemyt broni z Ukrainy po zakończeniu wojny może stać się poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy. Lars Gerdes, zastępca dyrektora wykonawczego Frontexu, zwraca uwagę na ryzyko zwiększenia skali tego zjawiska. CEO wymaga szczególnej uwagi ze strony monitorujących granice Unii Europejskiej. Frontex planuje podjąć działania mające na celu zapobieganie temu potencjalnemu problemowi. Edouard Philippe, były premier Francji, ogłosił swój start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Sondaże wskazują, że jest najlepiej przygotowanym kandydatem, aby zmierzyć się z faworytami Jordana Bardellą i Marine Le Pen. Jego decyzja może znacząco wpłynąć na układ sił w nadchodzącej kampanii wyborczej. Philippe liczy na wsparcie wyborców, którzy obawiają się skrajnej prawicy. Donald Trump i Xi Jinping powołają wspólne rady do spraw handlu oraz do spraw inwestycji, co ogłosił Biały Dom podczas zapowiedzi wizyty amerykańskiego prezydenta w Chinach. Celem powołania Chińsko-Amerykańskiej Rady Handlu i Chińsko-Amerykańskiej Rady Inwestycji jest stworzenie stałego mechanizmu konsultacji w tych obszarach. Podczas spotkania Trump ma również poruszyć kwestie wsparcia Chin dla Iranu i Rosji oraz rosnącego chińskiego arsenału jądrowego. Prezydent Stanów Zjednoczonych przybędzie do Chin w środę wieczorem czasu lokalnego, a jego wizytę zaplanowano na 2 dni. Xi Jinping zamierza odwiedzić Stany Zjednoczone w drugiej połowie roku. W przemówieniu na zakończenie Dnia Zwycięstwa Władimir Putin zwrócił się do ukraińskiego prezydenta, używając tytułu Panie Zełenski, co zaskoczyło wielu obserwatorów. Ta zmiana retoryki, kontrastująca z wcześniejszymi obraźliwymi określeniami, została zauważona przez ekspertów, którzy interpretują ją jako element gry Kremla. Putin wyraził gotowość do spotkania z Zełenskim w celu podpisania traktatu pokojowego. Ukraiński ekspert polityczny ocenił, że jest to manipulacja, jednak w nowym tonie. W mediach społecznościowych pojawiły się także pytania o znaczenie tej zmiany w kontekście dotychczasowej narracji rosyjskiego przywódcy. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do godziny 14 na drodze DK58 w województwie warmińsko-mazurskim odcinek między Szczytnem a Lemanami pozostaje zamknięty dla ruchu. Do jutra do godziny 16 na obwodnicy Jarosławia w województwie podkarpackim na DK94 obowiązuje ruch wahadłowy z uwagi na prace remontowe. Do wtorku do godziny 17 na drodze DK92 w województwie wielkopolskim kierowcy na odcinku Starczanowo-Września muszą zmierzyć się z ograniczeniami prędkości. Również do piątku do 16 na sąsiednim fragmencie Swarzędz-Września trwają prace demontażu bramownic, co powoduje dodatkowe spowolnienia. Do czwartku do godziny 19 w Strzelcach Opolskich w województwie opolskim na DK94 prowadzona jest wymiana wpustów kanalizacji deszczowej, wprowadzając lokalne zwężenia jezdni. Do piątku do godziny 17 na drodze DK57 w województwie mazowieckim na odcinku Krasiniec-Węgrzynowo trwa budowa zatok autobusowych i chodników, co skutkuje ruchem jednostronnym i opóźnieniami. Do piątku do godziny 21 w Słubicach w województwie lubuskim na DK29 występują utrudnienia związane z pracami na odcinku miejskim, wymagające ostrożnej jazdy. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Barcelona pokonała Real Madryt wynikiem 2-0 w meczu na Camp Nou. CO zapewniło jej tytuł mistrza Hiszpanii na 3 kolejki przed końcem sezonu. Pierwszą bramkę zdobył Marcus Rashford w 9 minucie, a drugą Ferran Torres w 18. Mimo prób odpowiedzi ze strony Realu, defensywa Barcelony była dobrze zorganizowana, a bramkarz Joan Garcia skutecznie interweniował. W końcówce meczu na boisku pojawił się Robert Lewandowski, który mógł zagrać w swoim ostatnim El Clasico, ponieważ spekuluje się o jego odejściu po sezonie. Po ostatnim gwizdku kibice Barcelony rozpoczęli świętowanie zdobycia tytułu. Donald Trump na portalu Truth Social ostro skrytykował Iran, twierdząc, że przez 47 lat kraj ten wykorzystywał Stany Zjednoczone, zmuszając je do czekania. Były prezydent zaznaczył, że sytuacja ta już się zmienia i Irańczycy nie będą się więcej śmiać. Wpis Trumpa wskazuje na jego krytykę wobec poprzedników w kontekście polityki zagranicznej. Nie podano dalszych szczegółów dotyczących planów lub działań w tej kwestii. Andrzej Pakzebyt został uwolniony dzięki wysiłkom Polski oraz Stanów Zjednoczonych, jak wynika z wpisu Donalda Trumpa. Amerykański prezydent podkreślił, że kluczową rolę w tej sprawie odegrał prezydent Polski Karol Nawrocki. Trump podziękował także Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. Pakzebyt, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, spędził 5 lat w białoruskim więzieniu przed uwolnieniem w ramach wymiany więźniów. W tej samej wymianie na wolność wyszedł również zakonnik Grzegorz Gaweł. Donald Trump określił irańską odpowiedź na amerykańską propozycję pokojową jako całkowicie nie do przyjęcia. W niedzielę agencja IRNA poinformowała, że Iran przekazał swoją odpowiedź pakistańskim mediatorom, jednak szczegóły tej odpowiedzi nie zostały ujawnione. Z informacji wynika, że Iran zażądał zakończenia wojny na wszystkich frontach oraz zniesienia sankcji przed dalszymi negocjacjami. Amerykańskie media sugerują, że rozmowy dotyczą krótkiego, 30-dniowego rozejmu oraz warunków dotyczących wzbogacania uranu. Około 350 hektarów lasu zostało przeczesanych przez strażaków w Puszczy Solskiej, gdzie kontynuowana jest akcja do gaszania pożaru. Prace prowadzone są przez ponad 200 strażaków, a w poniedziałek działania będą kontynuowane na kolejnych obszarach. Pożar objął m.in. tereny torfowe, gdzie mogą być ukryte zarzewia ognia. Lasy Państwowe zapowiedziały, że po ostatecznym dogaszeniu pożaru rozpocznie się szacowanie strat oraz odnowienie lasu. W wyniku akcji gaśniczej zginął pilot samolotu gaśniczego, a śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

disco. It ain't no country club either.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. Pomorze Zachodnie zaprezentowało nowy spot, w którym bohaterami są ambasadorzy kampanii społeczno-edukacyjnej. W ciągu 60 sekund przedstawiają swoje pasje oraz wartości, które są dla nich ważne. Spot ma na celu promowanie realizacji osobistych celów i ciągłego rozwoju w regionie. Kampania zachęca do refleksji nad wyborami życiowymi i ich znaczeniem. Polski rynek IT stał się bardziej konkurencyjny w porównaniu do 3 lat temu, jednak zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów technologicznych wciąż istnieje, choć jest bardziej selektywne. Krzysztof Karzel, Head of Career Consultancy w Mate Academy, zauważa, że wiele kursów nie spełnia oczekiwań uczestników jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwań pracy. Ekspert podkreśla również znaczenie finansowej odpowiedzialności szkół za swoich absolwentów, co może wpłynąć na jakość kształcenia. 15-letni chłopak z Holandii, poszukiwany jako osoba zaginiona, został odnaleziony pod Białymstokiem, gdzie spędził noc na przystanku. Po sprawdzeniu jego stanu zdrowia trafił do placówki opiekuńczej, ale w niedzielę uciekł z samochodu po odebraniu go przez opiekunów. Policja rozpoczęła poszukiwania, w które zaangażowano również psa tropiącego, jednak nastolatek szybko wrócił do placówki. Funkcjonariusze nie znają przyczyn jego ucieczki ani dalszych kroków w tej sprawie. Chłopak zniknął z domu w Apeldoorn w Holandii blisko miesiąc temu, a holenderskie służby prowadziły jego poszukiwania w związku z informacjami o jego możliwej obecności w Niemczech lub Polsce. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, według medialnych doniesień przebywa w Stanach Zjednoczonych po przeniesieniu się z Węgier. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że w poniedziałek złożony zostanie wniosek o jego ekstradycję, jeśli potwierdzą się informacje o jego pobycie w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura Krajowa poinformowała, że weryfikuje wszystkie informacje dotyczące wyjazdu Ziobry poza strefę Schengen oraz podejmie wszelkie działania prawne, aby sprowadzić go do Polski. Na razie nie ma jednoznacznego potwierdzenia, że Ziobro zamierza pozostać w Stanach Zjednoczonych. Zatrzymanie 26-letniego naturopaty Oskara D. ma związek z zaleceniami, które doprowadziły do śmierci jednej z jego pacjentek. Mężczyzna, który nie posiada wykształcenia medycznego, przeprowadzał konsultacje online, za które pobierał opłatę do 350 zł. Wśród jego kontrowersyjnych metod znajdowało się odradzanie wykonania biopsji, co skutkowało rozwojem nowotworu u pacjentki. Oskar D. spędził w areszcie 7 miesięcy i obecnie jest na wolności, jednak obowiązuje go zakaz prowadzenia działalności leczniczej. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem Lex Szarlatan, który ma wprowadzić surowe kary za niezweryfikowane metody leczenia. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: You are listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła druga. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. 5 samochodów zderzyło się na 419 km trasy A2 w pobliżu węzła Biskitki w województwie mazowieckim w niedzielę około godziny 17.35. W wyniku zdarzenia ranne zostały dwie osoby. Jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które mogą potrwać do około godziny 21. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o sytuacji na drodze. Mieszkańcy Utqiagvik, najdalej wysuniętego na północ miasta w Stanach Zjednoczonych, nie doświadczą zachodu słońca przez 83 dni. Po niedzielnym wschodzie słońca o godzinie 2.57, kolejny zachód nastąpi dopiero 2 sierpnia. Utqiagvik, położone na północ od koła podbiegunowego, jest miejscem, gdzie występuje zjawisko nocy i dni polarnych. Mimo długich dni, klimat w mieście jest zimny i suchy, a średnia temperatura w lipcu wynosi zaledwie nieco ponad 9 stopni Celsjusza. Prawdziwa nocna ciemność powróci dopiero 21 września. Na wycieczkowcu MV Handy S, który zacumował w porcie Granadyle na Teneryfie, wykryto zakażenie hantawirusem. Pierwsi pasażerowie, w tym 8 osób z Hiszpanii, opuścili statek i zostali przetransportowani do szpitala w Madrycie, gdzie będą poddani kwarantannie. Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że ewakuacja obejmie pasażerów z Holandii, Niemiec, Belgii, Grecji, Turcji, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Służby sanitarno-epidemiologiczne przeprowadziły kontrolę statku i nie stwierdziły obecności gryzoni, co zmniejsza ryzyko przeniesienia wirusa. Szef Światowej Organizacji Zdrowia zapewnił, że zagrożenie dla zdrowia publicznego związane z hantawirusem jest niskie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami w kilku województwach, w tym warmińsko-mazurskim, podlaskim i lubelskim. Spadek temperatury powietrza może osiągnąć 2 stopnie Celsjusza, a przy gruncie nawet do minus 2 stopni. W poniedziałek prognozowane są również burze oraz silny wiatr w wielu regionach Polski, a także intensywne opady deszczu w województwach śląskim i małopolskim. We wtorek mogą wystąpić przymrozki w południowych powiatach województw śląskiego i małopolskiego, a w czwartek przewiduje się wystąpienie burz w województwie pomorskim. Zaleca się ostrożność i śledzenie komunikatów meteorologicznych. Nocą z niedzieli na poniedziałek w Polsce wystąpią znaczne różnice temperatur. Od minus 1 stopień Celsjusza na Podlasiu do prawie 10 stopni na zachodzie kraju.